quien les habla, Teresa Bosek, puesta al aire en la consola técnica de Radio Itapúa. Pablo, en la consola técnica de la televisión Canal 2, Alexis. Hemos dado inicio a esta edición del programa y son las 12:50 minutos ya, pues, momento de una siesta. Hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso. Ese es el buen fin de semana. Y tak dzień dobry, dzień dobry, gospodarz. Co przyszli z rodziną odpoczywać. Dame wam muzyki do odpoczynku z tego kraju Paraguay. Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski, tak nazwa nasz program. I tak, kochane moje państwo na całym świecie, ja wam życzę miły weekend. Wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

widzenia. Do widzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moje narodu, co słuchali nas. I życzę tak miłej weekend. Wszystkiego najlepszego. Encarnación, Paraguay, piosenki z miłości z naszej ojczyzny i Polski. Y así llegó a su fin el programa Ve a mi gente con amor, canciones de Polonia, la edición de TW Producciones. Quien les habla, Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, pues miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias. Do widzenia, do zobaczenia.

liście to otwarto księga. Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego, o starzyskach przypomina.